Obe chama na tu. Ah, koti mi chama na tu abanta chaswa. Anta muni power mo sale sasu. Monica wale wo. Obe chisho wa nyonya. Tani pa visa pimwa. Na misi mi kancho se. Empimwa. No omane sasuwa.